0: Ale vozíňa? Samé tam oral jen rebeho schelnen?
1: Geloesterno Radio Kamil.